Gdańsk, Ulitje, bluje fajn. Pisek i na kuži są sag dan. Si problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.